banange enakolo wecha owe yongere iteko kokaliro ibagambe jakola jakola nagane Nicholas Nicholas Christ ndagambe jakola nagane munebula mwasen banange Hasen otewo nao, okay, onaga nti Ronald yenyo okay. Fortunate. Ake mbukiboko mbwechibulamu. Kujakubeda kugumizamu.